0: Duarte, vem kwamba angashika na tambirwa na zvense zvense ndizvo zvinakadikana kuti zviitwa chibatwa namanza mairi nokuti mabasa atwarikani muno munyumba yemhepo ya Radio Mosambiki anafamba nanguva yedingu yakuti tipinde mabasa lengana kubudira kwakadzi muchibarwe.
1: Nguwa ya wakadzi.